rzeką zimną i stalową. Idzie chłodny, nocny wiew, wieża z pochyloną głową patrzy w gąszcze rudych drzew. Kościół cały z czarnych kratek, wiele lat już na nim znać. Szare dymy snuje statek, smutno, smutno, chodźmy spać.